0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, generała Stanisława Maczka 136, Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni, słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip-screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
1: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
1: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.

0: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dream.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: mama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej, zwrotomocni!
14: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: I po reklamie.

0: Przychodnia MedCenter w Wałbrzychu przy ulicy Chrobrego 41 oferuje podstawową opiekę lekarską w ramach POZ, komercyjne badania rezonansem magnetycznym, badania kardiologiczne, w tym USG serca, konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty terapeutyczne tańcem, jogę. Poszukujemy również specjalistów z innych dziedzin do współpracy. MedCenter Wałbrzych Chrobrego 41 www.medcenter.walbrzych.pl.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: I po reklamie.

Jak najlepsze wspomnienia.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Super! Super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: 12 to 12 od Sombra, a my się możemy po godzinie 8 w końcu przywitać. Dawid Miązek, dzień dobry, cześć. Pierwsza sobota wakacji. Ja wiem, że jak już jesteśmy dorośli, jak już szkołę, studia mamy za sobą, to wakacje są tylko w głowie, ale to właśnie chodzi o to, żeby w głowie sobie tam bardziej przestawić na ten wakacyjny vibe, żeby on wszedł jeszcze mocniej. Od tego jesteśmy. Lato na maksa trwa w najlepsze już od rana. No i od pierwszego dnia wakacji. Ja jestem z wami do 13 po 10 dołączą do mnie Ada Krysian i Agata Świderska, a za chwilę do nas dołączy Rihanna. Na 3 minutki, ale co to będą za 3 minutki? Only girl in the world. Max.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
8: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
9: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
10: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
15: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
17: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Kamperem bez granic.

Meet me halfway, Blackhead Peace. I tak wakacyjnie gramy w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wakacje, no to wakacje w Polsce trwają 2 miesiące z małym hakiem, 9 tygodni. Wiadomo, od zawsze przyzwyczajeni jesteśmy, ale to nie jest tak, że wakacje w innych krajach też trwają tyle samo. Na przykład w Niemczech i Szwajcarii są dużo krótsze, 5-6 tygodni, ale za to dzieciaki ze Szwajcarii czy z Niemiec, czy ze Szwecji też, albo z Norwegii mają więcej później przerw w trakcie roku szkolnego. A gdzie wakacje letnie są najdłuższe? Możecie obstawiać i prawdopodobnie w 90% obstawicie prawidłowo. Najdłuższe, bo aż 14-tygodniowe wakacje w Europie mają Włosi i Grecy. Od małego uczeni, żeby się nie przepracowywać, a już zwłaszcza w wakacje. Robota jest jak słońce, wystarczy przymknąć oko. Moonlight i Fordo, Alabama 10.

0: Gipsku, Koni, Jonathan, ty masz w RMF Max w sobotnie, no, nie wiem, czy jeszcze przedpołudnie, czy jeszcze poranek, no dobra, niech będzie, że tak na granicy jesteśmy i jak co sobotę będziemy mówić w RMF Max o grach, tym razem, ponieważ lipiec zbliża się wielkimi krokami, to o najciekawszych premierach w lipcu, co prawda to jest trochę sezon taki urlopowy, jeżeli chodzi o gry, ale kilka potencjalnych hitów w lipcu wyjdzie, szczególnie jeden Assassin's Creed Black Flag Racing. To może być coś dużego. Max Games po 9, a za chwilę z nami Harry Styles, As It Was. Max.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej! Rabat od Media Expert!
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
17: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: No to pa!
18: I po reklamie.
19: Na słowo.
6: Na metę.
16: Kamperem.
3: Bez granic.
2: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.

0: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marzysz o cudownym miejscu do zamieszkania? Barona Residence to wyjątkowe osiedle domów w Opolu z własnymi ogrodami. Miejsce, które łączy komfort życia blisko miasta z ciszą i spokojem. 10 minut od centrum Opola. Dom o powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. W cenie mieszkania. Odbierz klucze już dziś. Pierwszy etap zakończony. Nie zwlekaj z decyzją. Zapraszamy do oglądania. Dowiedz się więcej pod numerem telefonu 505 602 640 lub na www.baronaresidence.pl.

Genialny numer od Taylor Swift, The Fade of Ophelia w RMF Max i coraz bliżej 9 jesteśmy, a punktualnie o 9 oczywiście będzie prognoza pogody. No i chyba jakoś bardzo nie zaspoileruję, jak powiem, że totalny gorąc przed nami, fala upałów nie tylko dzisiaj, ale też jutro, w poniedziałek. Także jakbyście chcieli wyjść z domu i nie spocić się po przejściu paru kroków, to pewnie teraz jest jakiś ostatni moment na to. 9 za chwileczkę, a zanim 9 to Roxy w bardzo rockowej wersji z White'em 2.1.1.5. Chciałam Ciebie więcej.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Uwaga! Leci w górę!
9: Uwaga! Leci w dół!
10: Lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Oto Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: Jak najlepsze wspomnienia.
4: Jak buszowanie po lesie.
5: Jak spotkanie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Butelka wody do ręki, czapka na głowę i trzeba na siebie uważać. Nie przesadzajcie ze słońcem, to będzie naprawdę gorący weekend w kraju. Najchłodniej w Trójmieście w okolicach 28 stopni, w Poznaniu czy w Łodzi 32, później 33, no i najcieplej w Katowicach 34 stopnie. Wiatr słaby, czasem zbierze się silniej, ale to raczej nie da wytchnienia, powietrze jest nagrzane, a jutro jeszcze cieplej.
3: Na zegarach 9:00, dla tych, którzy sobie myślą, nie, no trzeba się zbierać na weekendowe zakupy, spokojnie, jutro niedziela handlowa, luzik. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, Dawid Miązek, zapraszam.

0: Kim jest posiadaczka tego aksamitnego wokalu, to nawet nie muszę mówić, no ale powiem w sumie, bo to od tego trochę tu jestem. Ariana Grande oczywiście z nami, We Can't Be Friends. Za chwileczkę świeżynka tegoroczna, Ale Farben, Irene Miller, Body Talk. Natomiast za parę minut o świeżynkach, ale gamingowych, najciekawsze premiery gier w lipcu. Jest kilka potencjalnych hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
2: Jak pełna odkrętka.
3: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Wiktor Waligura i cztery pory roku w RMF Max. Tak się składa, że teraz pora roku, która jest trochę sezonem ogórkowym, jeśli chodzi o gry, ale mimo wszystko jakieś gry wychodzą i te najciekawsze gamingowe premiery lipca sobie zebraliśmy do kupy w Max Games. Miłośnicy piłki kojarzą pewnie serię gier Football Manager, gdzie zarządzamy swoją drużyną piłkarską. No to teraz będzie okazja zarządzać drużyną w Counter-Strike'a, e-sportową drużyną, bo 6 lipca wychodzi e-sport Manager 2026. Można poprowadzić te najbardziej renomowane e-sportowe ekipy, albo stworzyć swoją ekipę od zera. Trzy dni później wyjdzie prawdopodobnie największy potencjalnie hit lipca, Assassin's Creed Black Flag Resynced. To jest nowa wersja, niektórzy mówią najlepszej odsłony słynnego Assassina, wydanej 13 lat temu, w której przenosiliśmy się na Karaiby do czasów pirackich. Oczywiście będzie odświeżona grafika, ale też zupełnie nowy system walki, skradanie, parkour i jeszcze bardziej rozbudowane walki morskie. Funnel Runners to z kolei tytuł, który wyjdzie 16 lipca. Ciekawe założenie, bo jesteśmy łowcami tornad znanymi z tych różnych amerykańskich programów. No i w największym skrócie chodzi o to, żeby do takiego tornada podejść jak najbliżej, zebrać jak najwięcej fantów i potem bezpiecznie się ewakuować. I jeszcze jeden tytuł, na który warto zwrócić uwagę, The Guild Europa 1410. Kolejna, czwarta już seria strategii ekonomicznych The Guild. Późno-średniowieczna Europa, handel, intrygi, dyplomacja. Jeśli kręcą was takie klimaty, to The Guild powinien się wam spodobać. Premiera 16 lipca. Max Games.

0: I Don't Stop the Music, to Rihanna w RMF Max. Ja głęboko wierzę, że Rihanna kiedyś pojawi się w podcaście Bratnie Dusze u Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Jeszcze się nie zgodziła, jeszcze zaproszenie nie przyjęła, ale spokojnie, przyjdzie czas. Natomiast w najnowszym odcinku podcastu Bratnie Dusze Lexi Chaplin jest gościem. No i te najgorętsze fragmenty zaraz po 10:00 będziemy dla was wypuszczać. Po 10:00 Ada i Agata do mnie dołączają, także bądźcie z nami koniecznie. Za chwilę prognoza pogody, a po niej topik Becky J. Sorry Papi. Max.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie.

0: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Czapka na głowę i trzeba na siebie uważać. Nie przesadzajcie ze słońcem, to będzie naprawdę gorący weekend w kraju. Najchłodniej w Trójmieście w okolicach 28 stopni, w Poznaniu czy w Łodzi 32, później 33, no i najcieplej w Katowicach 34 stopnie. Wiatr słaby, czasem zbierze się silniej, ale to raczej nie da wytchnienia, powietrze jest nagrzane, a jutro jeszcze cieplej.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

0: Turn the lights off, a jak zgasną już te światła, no to się zaczyna żywioł, ogień. Just Jack Style i on z nami w RMF Max. Gdzie będzie dzisiaj żywioł, gdzie warto się wybrać, gdzie fajnie się będzie można pobawić i fajnie spędzić czas? O tym teraz w Tour de Club, tuż przed 10.
1: No i jest pierwsza wakacyjna sobota. Co robić? Gdzie iść? O tym teraz w Tour de Clubie na antenie RMF Max. Piotrek Świderski, zapraszam. Zaczniemy sobie od warszawskiego klubu Bank, który zaprasza wieczorem do siebie na Summer Vibes. Za konsolą o odpowiedni letni klimat dbać przez całą noc będzie DJ Cross. Początek 22. Lecimy dalej i przeskakujemy teraz do stolicy Wielkopolski. W poznańskim klubie Słodownia dziś impreza z cyklu Night Call, odsłona czwarta. Zagrają specjalnie od dobrych house'owych bitów DJ Nivaldi i DJ Bartes. Tutaj również drzwi lokalu otwierają się punktualnie o 22. Na Śląsku też się będzie działo. Dzisiaj w Energy 2000 Katowice Ladies Night w wydaniu Księżniczki na salonach. Dla pań z tej okazji przewidziane są specjalne promocje i nagrody. Dodatkowo na sali dance zagra jeszcze zespół Disco Boys. Z kolei w Przytkowickim Energy 2000 pod Krakowem legendarne retro party dzisiaj będzie grane. Za selekcję największych klubowych hitów odpowiedzialni będą rezydenci.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max. Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Na imprezę.
5: Na siebie.
4: Na chillowanko.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: A w całym kraju piątek upływa pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Najchłodniej w Trójmieście, gdzie i tak będzie 27-28 stopni. W centrum i na zachodzie, w Poznaniu czy w Łodzi temperatura sięgnie 32. No a Katowice to nawet 34 stopnie, podobnie jak Kraków. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z północy i północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, opadów nie przewidujemy. Uważajcie na siebie, bo pogoda zrobiła się niebezpieczna.
9: 10 minęła, ale to nie jest ważne. Ważne, że już nie jestem sam w tym studiu, bo mi tak smutno było, a teraz od razu jakoś jaśniej, weselej, cieplej, bo się dziewczyny pojawiły. Agata Świderska, Ada Krysian.
10: I Dawid Miązek, oczywiście.
11: Jak miło.
10: Wyskiliśmy trochę, no nie będzie.
11: No tak.
9: No trochę was nie było, ale nie będę wam wypominał.
10: No dzięki. I tak już wspomniałeś. Nie, tutaj nie oszukuj naszych.
9: Ale naprawdę, bez was było smutno, teraz będzie wesoło, wakacyjnie. W ogóle pochwalcie się planami na wakacje. Taki jeden najfajniejszy element waszego planu na wakacje, na który najbardziej czekacie.
10: Co tydzień pracujemy i jesteśmy tu 3 razy w tygodniu nagrywamy coś, więc
11: to jest też prawo jechać. Ale ja bym chciała zjeść ślimaka.
9: O!
11: Takie tam marzenie.
9: A takiego prosto z drzewa, z krzewu?
11: Może lepiej nie, ale jakiegoś.
9: Są takie opcje. Ślimaczki na surowo i w gotowane to specjalność Agaty, a nasza specjalność to hity na maksa. Dzisiaj gościem będzie Lexi, ale o tym sobie zaraz powiemy. Bratnie dusze lecą i Teddy Swims z nami, Mr. Know It All.

0: Moving to the Sun od Uzela w RMF Max. Jeszcze wracając do tych ślimaków, o których zjedzeniu marzy w te wakacje Agata, to sprawdziliśmy, jakim gatunkiem jest ślimak. Ada, powiedz, bo ty sprawdziłaś.
1: No słuchaj, zostało uznane, że ślimak jest rybą lądową.
0: Rybą lądową ślimak.
2: Jaki to ma sens?
0: W ogóle dlaczego?
2: Jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Aby, słuchajcie, hodowcy tych zwierząt mogli korzystać z unijnych dotacji.
0: Czyli to jest na tej samej zasadzie, że na papierze truskawka jest warzywem, a sarna jest odmianą pomidora i w ogóle wszystko się zgadza.
1: Możesz być kim chcesz.
0: Ha? Identyfikuję się dzisiaj jako borsuk. Słuchajcie, wracając do istotnej rzeczy, w Bratnich Duszach dzisiaj fragmenty najciekawsze rozmowy z Lexi. Przypomnijcie, dziewczyny, kim jest Lexi, jakby ktoś nigdy nie słyszał.
2: Lexi Chaplin to jest influencerka i to chyba jedna z najbardziej znanych w Polsce. Wybiła się w team... Nie, wybiła
1: tak,
2: się?
1: Zaczęła swoją karierę podczas teamu X i Lexi mieszkała w wielu krajach, ale tak jak nam też powiedziała na podcaście, Polska jest najbardziej bliska jej sercu, chociaż się tutaj nie urodziła.
0: Wow, fajnie. No i z Freak Fightów chyba jest mocno znana, nie?
2: Tak, i z muzyki.
0: No tak, przecież graliśmy jej wspólny numer z Cleo. Polskie Mexico. Dobra, już za chwilkę najciekawsze fragmenty z Bratnich Dusz, najnowszego odcinka podcastu dziewczyn wjeżdżają z Lexi.
3: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.
16: Jak leżenie nad rzeką.
17: Jak prawdziwy spontan.
18: Jak 2 tygodnie urlopu.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
22: Be not working hard.
15: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: i Remi Explosion w RMF Max.
1: My wracamy sobie do rozmowy z Lexi. To są fragmenty podcastu Bratnie Dusze, który wjechał wczoraj na YouTube'a RMF Max.
0: A my zapytaliśmy Lexi o jej wymarzony typ mężczyzny. No i posłuchajcie, co nam powiedział.
1: Okazuje się deficytowy.
2: Ciężko czasami jest, w ogóle, nie wiem, może w Warszawie, może w showbiznesie, ale o męskiego mężczyznę, o takiego może trochę z tradycyjnymi wartościami. Ja właśnie lubię takich mężczyzn. A nie wiem, czy to przez te czasy, które są, przez media społecznościowe,
3: a możesz
2: co?
3: Rozwinąć to?
2: Męski mężczyzna, żeby ci szafkę złożył, jakby to potrzebował.
3: Też, między innymi,
2: ale taki, który wiem, że o mnie zadba, wiem, że on zadba o całą rodzinę, że jest też dominujący, ogarniający, kieruje się tymi zasadami, jest honorowym mężczyzną.
1: Męski mężczyzna, czyli taki Boguś, Linda, razy jeszcze pewnie z 15. Z czym wam się dziewczyny kojarzy męski mężczyzna?
0: Nie wiem dlaczego, ale z używaniem jakiejś takiej wody kolońskiej.
1: Okej.
0: Z tobą.
1: Dla mnie męski mężczyzna.
0: Nie podrywaj, nie podrywaj, ma żonę.
1: Dla mnie męski, ale bez obrączki dzisiaj. Dla mnie męski mężczyzna to jest. Na grillu tylko kaszanka, żadnych warzyw. Całość rozmowy z Lexi oczywiście na YouTubie RMF Max i na wszystkich platformach.
0: Ja też jadłam kaszankę ostatnio na grillu służbowym, jak byliśmy.
1: To może jesteś męskim mężczyzną, nawet nie wiem.
0: trochę mam męskości w sobie chyba. RMF

0: świeżutkie afrobity z najwyższej półki Shimza, Arco, Kasango i Fire Fire w RMF Max. No ogień to jest to, co na zewnątrz dzisiaj nas czeka, słuchajcie.
1: Patelnia, sauna, mikrofalówka, Ada na nas będzie świecić dzisiaj.
0: Wow.
2: Ty tak podrywasz Dawida, mnie, ja się tutaj boję przychodzić.
1: A czemu ja się mam ograniczać?
0: Pierwszy raz się widzę, żeby Ada się zaczerwieniła. No. Czerwono na słuchaczy.
2: Zaróżowiłam się, aż gorąca podwójnie, na zewnątrz i tutaj.
0: Czerwono będzie na pewno i różowo na słupkach. Tęci pogoda za chwileczkę, a po prognozie pogody z nami David Guetta, Would I Lie To You.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
14: Na luzie.
15: Bez granic.
14: We dwoje.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
18: A w całym kraju piątek upływa pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Najchłodniej w Trójmieście, gdzie i tak będzie 27-28 stopni. W centrum i na zachodzie, w Poznaniu czy w Łodzi temperatura sięgnie 32. No a Katowice to nawet 34 stopnie, podobnie jak Kraków. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z północy i północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, opadów nie przewidujemy. Uważajcie na siebie, bo pogoda zrobiła się niebezpieczna.
4: RMF Max.
17: RMF Max.
4: RMF Max.

0: Dom nad wodą od PZ-a w RMF Max.
1: A z kim Lexi, czyli najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze, chciałaby stworzyć swój dom nad wodą?
2: Nie, nie nad wodą.
1: Nie nad wodą.
2: Na polu, nad żytem.
0: Pole, łyse pole. Lexi ma tam dom.
1: Nad księżytem i w ogóle nad dzięcieliną pałą.
2: Przy krowach i w ogóle wszystko.
1: Dobra, bo już spoilerujemy. Co się marzy Lexi?
3: Dla mnie odpowiedni byłby taki fajny rolnik.
0: Słuchaj, nie wiem, czy leci jeszcze program Rolnik Szuka Żony, ale być może. Teraz dostaniesz propozycję po naszym podcastie.
3: Ale szczerze myślałam, żeby pójść się zgłosić do tego programu, ale wiadomo, bardziej pod content, no bo wydaje mi się, że tam raczej bym nie znalazła swojego męża, ale nie wiem, czy to by nie wyszło, że jakoś tak, nie wiem, naśmiewam się trochę z niektórych osób tam. W sensie nie chciałabym, żeby to było odebrane, że dla Beki tam poszło.
1: No, to panowie, słuchajcie, panowie, którzy mają swoje gospodarstwa, wbijajcie na traktory i...
0: Jedźcie do Warszawy. Słuchaj, za tydzień w Warszawie będzie tutaj, wiesz...
1: Taki zlot. Jak na proteście rolników po prostu.
2: Ale traktor nie jest tani.
1: Nie? To nie
2: ogólnie.
1: Są tanie rzeczy.
0: No właśnie. Traktor.
1: Obstawiam, że przeciętny traktor jest na pewno droższy niż mój samochód, a nawet niż twój.
0: Wiecie, ile kosztuje traktor?
1: No.
0: Od 250 do 600 tysięcy?
1: Ja widziałem kombajn, co jest za ponad 1,5 miliona.
2: Lexi wie.
1: Wie, co dobre.
2: Wie, kogo szukać. Dobrze, trzeba
1: całość tej rozmowy na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych. Wrócimy sobie jeszcze do niej. Mikolas i Trips, tymczasem z nami Hard to be Humble.

0: about you now. Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwaga! Leci w górę!
7: Uwaga! Leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
12: I o czym teraz myślisz?
13: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
16: Danie tutaj jest Stokrotka.
2: I po reklamie.
18: Na lody, na plażę z ekipą.
19: Leżąco.
18: Na chillowanko.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
8: A piątek minie nam wszystkim pod znakiem prawdziwie letniej aury. Od 26-27 w Trójmieście, przez 32 w Łodzi, aż po niemal 34 w Katowicach czy w Krakowie. Najchłodniej, jak mówimy, nad morzem, najcieplej zatem na południu. W całym kraju jednak dużo słońca, bez opadów, wiatr tylko chwilami trochę silniejszy, więc będzie gorąco, będziemy się rozpływać. Pijcie dużo wody, to ważne. Ciśnienie też jest wysokie, sprzyja stabilności aury.
11: RMF Max.
0: Witamy was w tym pięknym dniu, jest godzina 11.
12: I chciałem powiedzieć, że to jest ostatni moment, żeby się jeszcze schronić jakoś przed słońcem, ale patrzę za oknem. Nie, nie, już popala, dopala na 120%.
0: Ja bym nie wychodziła z domu.
12: Ale co robić w domu w wakacje? Po co?
0: Spać. Na pewno nie spać, a szczególnie ty nie możesz dzisiaj spać. Przepraszam, wiesz co dzisiaj jest za dzień?
15: Mój ślub.
0: Święto. Kto ma dzisiaj urodziny?
15: A, twój chłopak!
12: Proszę, pozdrawiamy.
0: I tak właśnie dziewczyna mojego brata to chce robić w jego urodziny i spać.
12: Może to jest taki prezent dla Kamila.
15: Słuchajcie, ja mam plany. Dlatego musimy już kończyć.
12: Właśnie, że zaczynamy. Zaczynamy kolejną godzinę z bratnimi duszami. Agata Świderska.
15: Adrianna Krysian.
0: I oczywiście Dawid Miązek.
12: I Another 54 Ultra. To

0: RMF Max, sorry, że tak szybko, ale Dawid mi kazał zrobić szybkie wejście.
1: Nie szybkie, tylko szybciutkie, bo mamy mało czasu.
2: Szybciutko to Lexi by cię wyrzuciła ze studia, gdybyś tak często zdrabniał jak teraz.
1: Że za zdrobnienia, tak?
2: No bardzo nie lubi, jak mężczyźni zdrabniają, ale o tym już za chwilę.
1: W kolejnym fragmencie podcastu Bratnie Dusze już za parę minut, a za chwilkę Andy Dust z nami z Okaria. Max!
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
17: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
18: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
19: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
20: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie 2. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
21: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: I po reklamie.
23: Na rower.
24: Na koncert.
25: Na spacer.
26: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
27: RMF Max. Lato na maksa.
28: Lato na maksa.

0: podsiadło na błysk w RMF Max.
1: Dobra, to przypomnijcie mi, dziewczyny, jeszcze raz, jaki to jest ten red flag totalny u Lexi, że jak co?
2: Jak mówisz, że idziesz umyć rączki albo zarobić pieniążki.
1: Ojej.
3: Mhm. Że nienawidzę zdrobnień. Ojej, uważam, że jak mężczyzna zdrabnia, w ogóle mężczyzna jak to robi, ogólnie jak kobiety to robią, też tego nie lubię, ale jak mężczyzna to robi, to przysięgam, oh my gosh. Właśnie ostatnio wyszła piosenka Kacpra Wąskiego, gdzie on coś tam śpiewa, szepnęła mi na uszko. Guys. Nie, po prostu nie.
0: No jest wszystkie teraz randki Kacprowi zepsułeś.
1: Czyli na pewno wiemy już, że partnerem Lexi nie mógłby być kierowca tira.
2: Kierowca tira?
1: No, bo oni zawsze mobilki, jak tam dróżka na Ostrołęczkę.
0: Serio?
1: No tak, gdy nie byłaś na CB Radio.
0: No jak miałam być? Ale my w sumie też jesteśmy czasem takimi kierowcami, bo my z Agatką jak jeździmy, to też tak ze sobą rozmawiamy, czasem dzwonimy do siebie. No. My, tu parkujesz, a ty gdzie parkujesz? Dawaj tutaj w lewo i tak dalej.
2: Nie,
1: mamy własne CB Radio.
0: Kierowcy tira.
1: A tak na serio to gorąco pozdrawiamy kierowców tirów. Jak nas słuchacie w trasie, jak potrzebujesz pomocy, to prawie zawsze ci pomoże kierowca tira. Taka jest zasada.
2: O, no. To dobrze wiedzieć.
1: Tak, wiadomo do kogo uderzać. Dawid Tavares z nami, If You Don't Know My Name, a całość najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze z Lexi Chaplin na YouTubie RMF Max,
3: RMF On i wszystkich platformach podcastowych. RMF On.

0: Katy Perry z numerem dla tych, którym piątkowa noc trochę się przedłużyła i na przykład trwa do teraz. Last Friday Night w RMF Max, a za chwilę u nas prognoza pogody.
1: No nie zgadniecie.
0: Zaskoczymy was totalnie w tej
1: nie
0: prognozie.
1: Nie ma co wyglądać za okno.
0: Nie spodziewacie się. Palnik będzie 40 stopni, patelnia. Ale szczegóły za chwilę w prognozie, a po niej Shakira, Burna Boy i Daj Daj.
1: Daj mi klimę lepiej, Dawid.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z...
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę... Czekaj,

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.
3: Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: A piątek minie nam wszystkim pod znakiem prawdziwie letniej aury. Od 26-27 w Trójmieście, przez 32 w Łodzi, aż po niemal 34 w Katowicach czy w Krakowie. Najchłodniej, jak mówimy, nad morzem, najcieplej zatem na południu. W całym kraju jednak dużo słońca, bez opadów, wiatr tylko chwilami trochę silniejszy, więc będzie gorąco, będziemy się rozpływać. Pijcie dużo wody, to ważne. Ciśnienie też jest wysokie, sprzyja stabilności aury.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fever Dream od Alexa Warrena w RMF Max. 12 dosłownie za chwileczkę. Plany weekendowe, to wiemy, że Agata już ma plany za swoim chłopakiem,
1: ja mam,
0: bo ma urodziny.
1: Ale jak wy nie macie, to
0: zapraszasz nas do chłopaka?
1: Nie, albo nie, no tak, zapraszam wszystkich, oczywiście, jesteście zaproszeni.
2: Ja, słuchajcie, zapraszam do spędzania wieczorów, szczególnie po co domem, wtedy już jest chłodno, ale jednak to są takie temperatury, że rzadko kiedy jest cieplutko wieczorem, więc wychodzimy z domu wieczorami.
0: Na biwak, na imprezę, na plażę, na cokolwiek, ale wychodzimy z domu.
1: Tour de Club, dawaj.
0: Gdzie wyskoczyć, o tym właśnie teraz w RMF Max.
3: Cały czas słuchacie RMF Max. Piotrek Świderski, witajcie ponownie. Wracam do was z kolejną porcją polecajek na pierwszy wakacyjny weekend. Tym razem zaczniemy sobie od klubu Grey w Gdańsku, który zaprasza na wieczór pod szyldem Summer on the Coast. Za klubową selekcję w Onyx Roomie odpowiedzialny będzie DJ Bad Boy, natomiast najlepsze rytmy latino, afro, R&B oraz rapu na sali Red serwować będzie YBX. Start 22. Z Trójmiasta przenosimy się teraz do Warszawy, a konkretnie to do klubu Explosion. Dzisiaj w Explo koncert Luka Rossiego na sali Dance, a na sali klubowej mocne EDM-owe brzmienia ogarnie DJ Meshi. Tutaj ruszałem już od 21. Kolejna fajna opcja na wyrwanie się z chaty leci z Poznania. Jeśli macie ochotę na dobre house'owe granie, to tutaj poleca się w szczególności klub Pacza. Tej nocy u nich Cheruland i Zadekami w main roomie Mosquito i Daso. Start również 22. No i jeszcze na koniec przypominajka o Beats for Love w Ostrawie. Jeden z największych festiwali świata, na którym zagrają m.in. Calvin Harris czy Marshmello już od 1 do 4 lipca.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
19: I po reklamie.
20: Jak długi dzień pełen słońca.
21: Jak wypad nad wodę.
22: Jak ognisko na działce.
23: Tak brzmi lato na max.
13: Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
22: Z każdym dniem coraz cieplej, dziś niemalże najwyższe wartości. Podobno rekordy mają padać jutro, no ale już dziś 27, 28, 29, a na południu kraju w rejonie Katowic czy Krakowa może być nawet 34, 36 stopni. W całej Polsce dużo słońca bez opadów, a wiatr tylko chwilami silniejszy, zwłaszcza właśnie na południu. Ciśnienie wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Uważajcie na słońce.
0: 12 na zegarach, 27 dzień czerwca w kalendarzach. I nie uwierzycie, dziewczyny, jakie jest dzisiaj święto? Dzień szwagra. Czyli też dzień szwagierki, czyli wy świętujecie.
2: O, co masz dla mnie z tej okazji, szwagierko? No. A ty co masz dla mnie? Ja mam dla ciebie ciastko, mhm. A ja mam dla ciebie...
0: Dobra, eskaluje w niebezpieczną stronę, ja nie chcę otwierać puszki z Pandorą. Pozdrawiamy wszystkich szwagrów, szwagierki to lepiej niż najbliższa rodzina. Milky i Just The Way You Are z nami w remiksie Davida Getty.
2: Miłość mam.

0: Eben i Holo, słuchacie oczywiście RMF Max, a my wracamy do bratnich dusz, do rozmowy z Lexi, która, to już wiemy na pewno, intensywnie szuka partnera. Nie, przepraszam, ona szuka męża, to jest bardzo ważne,
1: no
0: męża.
1: Właśnie. A gdzie ona szuka tego męża?
2: No myślę, że nikt się nie domyśli, gdzie Lexi szuka męża.
0: Albo gdzie nie szuka, bo to sprawdziłeś.
1: Jakiś Tinder, Raja, czy w ogóle nie, czy tylko jakieś inne miejsca,
3: tylko,
1: jestem ciekawa.
3: Tylko na żywo. Tylko na żywo, właśnie tak i... Czułabym się bardzo cringe'owo zakładając Tindera albo Raya, w sensie pisanie z kimś, nie wiem, jakoś tak, ja nie jestem dobra w pisaniu, ja bardziej gadka, chociaż też nie wiem, czy jestem dobra w gadce, bo tak dawno tego nie było, ale pisanie jakoś mnie cringe'uje. I też nie wiem, nie chciałabym chyba mieć chłopa z Tindera. Ja bym chciała szukać poza Warszawą, ale ja nie mam jak, bo co ja mam, po prostu jechać sobie do mniejszego miasta i łazić tam po ulicy.
1: Ze znakiem, tak?
3: Tak, no w sensie nie wiem. Nie.
0: Czyli jutro Lexi w Siedlcach z takim znakiem. Jestem wolna, I'm free, zagadaj.
1: A pojutrze w Świdniku i w wielu, wielu innych miejscach.
0: Na przykład w Człuchowie będziemy mogli ją zobaczyć.
1: Piszcie, słuchajcie, SMS-y, gdzie powinna przyjechać Lexi, szczególnie jak jesteście potencjalnym mężem.
0: 3001, dajcie znać, gdzie się powinna pojawić Lexi, tylko mniejsze miejscowości.
1: I tylko z traktorem.
4: 3Max. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
14: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mBank.pl/samoobrona w sieci.
17: I jest!
9: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
17: Na leżaku.
0: Całą paczką.
17: Na luzie.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato.

0: Jechał klasyk. Dazzle i Pump It Up w RMF Max.
1: A, to mnie zaskoczyłeś, Dawid, tym numerem. Ja lubiłam bardzo na dyskotekach szkolnych się do niego bawić.
0: I ręce w górę i Pump It Up.
1: Oczywiście. Ale potem się i tak czekało na wolnego.
0: No pewnie. A jak my, chłopaki, czekaliśmy. Ale słuchajcie, to wy mnie zaskoczyłyście, że Lexi to z tymi sprawami, to ona czeka do ślubu.
1: A ty nie czekałeś?
2: Większość osób właśnie no nie czeka do ślubu i jestem ciekawa, jak ja na przykład poznam jakiegoś fajnego typa, czy on będzie w stanie, czy on będzie chciał po prostu poczekać do tego ślubu, więc no myślę, że to też jest dodatkowe utrudnienie, no bo w tych czasach raczej wszyscy szybko do kolejnego jakby etapu przychodzą.
0: Ale to w sumie to tak nie wiadomo do końca, bo pytanie było o dom, mieszkanie, o te sprawy, to o czym ona mówiła, tak? Nie jest jasne, nie? Może było o wspólnym chomiku na przykład, nie?
1: Albo
0: nie,
1: króliku.
0: Nie jest powiedziane.
1: Albo wielu innych rzeczach.
0: Ale na przykład jako wspólnym mieszkaniu, no to przecież to można, wiecie, no jak się razem mieszka już, nie? To tak przypadkowo nawet można się jakoś tak na siebie jakoś tak wpaść i co, otrzeć i co wtedy?
1: Dajesz buziaka, idziesz dalej.
0: Całość rozmowy z Lexi Chaplin na YouTubie RMF Max, na wszystkich platformach podcastowych i na RMF On. Szukajcie.
1: Bratnik dusz. No i męża oczywiście. RMF Max. A ja lubię cię jak lato.

0: Back to Friends od Sombra, słuchacie RMF
1: Max. I zapomniałam w ogóle, że przykroiliśmy zakłady, miałyśmy pozdrowić tę kolegę.
2: Pozdrawiam Kaskę, miłego...
1: Już wystarczy.
0: Wystarczy.
1: A kogo ostatni raz pozdrowiłeś w radiu?
0: Panią, którą spotkałem w piekarni i mi pożyczyła 20 groszy, bo mi brakowało do jagodzianki.
1: A zapytałeś jej o imię, żeby móc tutaj na antenie ją mówić?
0: Nie, powiedziałem pozdrawiam panią, która mi dołożyła 20 groszy do jagodzianki w piekarni. To chyba wie, o kogo chodzi, nie?
1: A pamiętasz, że przegrałeś się też... szkody czasu antenowego nam, widzisz? A sam układasz takie...
0: No ale to było 20 groszy, dług honorowy. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Junior Caldera, Sophie Ellis Bextor, Can't Fight This Feeling.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Reklama. Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: No i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
20: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
21: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: każdym dniem coraz cieplej, dziś niemalże najwyższe wartości. Podobno rekordy mają padać jutro, no ale już dziś 27, 28, 29, a na południu kraju w rejonie Katowic czy Krakowa może być nawet 30.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 4.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie, między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam, gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Polski mały Jakuk, 2115 i Francji z RMF Max. Słuchajcie, mamy problem.
1: Jaki?
0: Zaraz będzie 13, kończymy program. I trzeba wyjść na ten skwar.
1: Nie! Ja właśnie sobie pomyślałam o wakacjach, jak byłam mała, przez tą piosenkę.
0: Że ten kukę?
1: Znowu mała, no. I spędzać wakacje gdzieś tak, czas wolno leciał.
0: U babci,
1: mali,
0: na wsi.
1: Korzystajcie. Korzystajcie z tego czasu, bo czym się jest starszym, to naprawdę szybciej płynie czas. Jak babcia mi to mówiła, to w to nie wierzyłam, a jak będę babcią, to też to powiem.
0: Więc to jest kolejny cykl naszego programu Codzienne Mądrości Adrianny Krysian. Dziękujemy bardzo, to było bardzo ważne.
1: Na koniec. Ty to zawsze musisz się przyczepić troszkę, co?
2: Ja pozdrawiam wszystkich i życzę im miłego dnia.
1: Ja pozdrawiam Dawida Miąska, tak naprawdę to uwielbiam tu przychodzić.
0: Dziękujemy wam bardzo, ja też uwielbiam, jaki jesteście. Adrianna Krysian, Agata Świderska, Dawid Miązek, dziękujemy bardzo. Bratnie dusze wracają za tydzień z kolejnym fantastycznym gościem.
1: Miłego weekendu i do zobaczenia. Uważajcie na siebie w pogodzie.
0: I Ariana Grande z nami.
1: Ariana i Adriano.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
8: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
9: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
10: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
11: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: I po reklamie.
17: Na plaży z ekipą.
18: Na formę.
19: Na zdrowie.
17: Na gorąco.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
21: Specy od pogody prognozują nam dziś lato w pełni, no i to takie gorące lato. 26 stopni już może być w niektórych miejscach, 30 może być w rejonie Łodzi czy Poznania, no a 34, 35 może być w rejonie Katowic, Krakowa czy Rzeszowa. No i to właśnie te rejony będą najcieplejsze w całym kraju, jednak dużo słońca bez opadów, wiatr słaby, tylko chwilami powiać może mocniej. Ogólnie trzeba na siebie uważać.
22: A skoro już przeskoczyła 13 na zegarach, to możemy śmiało w sobotę odpalać radiowóz i spokojnie zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest, szczególnie w pierwszy weekend wakacji, w sobotę o tej porze. Jeżeli nie możecie prowadzić, ja to ogarnę. Przemek Kubera zostaje z wami do godziny 17 ze świata motoryzacji. Wszystko, co najważniejsze, na pewno do 5 się u nas pojawi. Fajnie, że jesteście. Serwus! Ale doceniajmy też bohaterów, którzy od rana cisną za kierownicą. Dla was specjalnie Ale Farben, Body Talk w RMF Max. To robi robot.

0: Kongs i Galaxy w RMF Max. To już jest taka nasza tradycja w radiowozie, że właściwie co tydzień w sobotę opowiadam o nowych miejscówkach z fotoradarami, z odcinkowymi pomiarami prędkości i świeżo przed otwarciem wakacji na parę miejscówek też. Trzeba zacząć uważać, szczególnie szczegóły za chwilę. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

jeszcze w klimacie Dnia Ojca. Sorry Papi, Topic, Becky G w RMF Max. Wakacje się zaczęły oficjalnie. No to zaczynamy po Polsce myszkować samochodami. Pamiętajcie, że są miejscówki, w których trzeba uważać, szczególnie na swój portfel. Nowe odcinkowe pomiary prędkości na przykład wjechały na S19 pomiędzy węzłem Lublin-Węglin a Lublin-Sławinek. Dwa świeże fotoradary odpalone rzutem na taśmę jeszcze przed wakacjami. Jeden w Rzeszowie na Krakowskiej, jeden w miejscowości Błonie-Wieś. To jest Krajowa 92 w Mazowieckim. Odcinkowe pomiary prędkości też znajdziecie te nowe, otwarte w ciągu ostatnich tygodni na S6, S7, S5, S17, na A1, na Krajowej 28. Nowe fotoradary także w Mokrem, to jest Kujawsko-Pomorskie, i w Zegrzu. To akurat ci, którzy lubią się pluskać, to dobrze wiedzą, że trasa na Zegrze jest przyjemna, a trzeba się 50-ki trzymać. Ja tylko przypomnę, że mandaty w tym roku są naprawdę srogie. Od 50 zł i jednego punkta karnego za 10 km na godzinę za szybko, do nawet 2,5 koła i 15 punktów karnych za przekroczenie 71 km. A o recydywie to już nawet nie będę mówił.

0: Tak sobie myślę, że fajnie byłoby się tego lata spotkać, zgrać kalendarze. Być może wasza mapa wakacyjna, wasze kalendarze zgrywają się z naszą trasą Lato na Maxa. Darmowe koncerty po całej Polsce z RMF Max jeżdżą, śmigają, was odwiedzają. Będziemy jeszcze w Gogolinie, w Łodzi, w Ogrodzieńcu, w Krasnym Stawie. Fajnie byłoby zbić piątkę, prawda? Szczegóły na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Marian,
1: Patrz,
2: w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga! Leci w górę!
8: Uwaga! Leci w dół!
9: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nie wszystko zależy od nas.
17: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
16: Co się zmieniło?
17: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
18: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
19: I jej! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
11: Na słońce.

0: specy od pogody prognozują nam dziś lato w pełni, no i to takie gorące lato. 26 stopni już może być w niektórych miejscach, 30 może być w rejonie Łodzi czy Poznania, no a 34, 35 może być w rejonie Katowic, Krakowa czy Rzeszowa. No i to właśnie te rejony będą najcieplejsze w całym kraju, jednak dużo słońca bez opadów, wiatr słaby, tylko chwilami powiać może mocniej. Ogólnie trzeba na siebie uważać.
1: RMF Max.
2: Jest druga.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
0: BYD. Build your dreams.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: Bardzo lubię takie duety, nieoczywiste. Roxy i White 2115. Chciałam ciebie więcej. Takie bardzo oczywiste połączenie. To jest z kolei lato, wakacje, no i balety. O tym właśnie w RMF Max już teraz w kolejnej odsłonie. Tour de Club.
1: No i jest pierwsza wakacyjna sobota. Co robić, gdzie iść? O tym teraz w Tour de Clubie na antenie RMF Max. Piotrek Świderski, zapraszam. Zaczniemy sobie od warszawskiego klubu Bank, który zaprasza wieczorem do siebie na Summer Vibes. Za konsolą o odpowiedni letni klimat dbać przez całą noc będzie DJ Cross. Początek 22. Lecimy dalej i przeskakujemy teraz do stolicy Wielkopolski. W poznańskim klubie Słodownia dziś impreza z cyklu Night Call, odsłona czwarta. Zagrają specjaliści od dobrych house'owych bitów. DJ Nivald i DJ Bartes. Tutaj również drzwi lokalu otwierają się punktualnie o 22. Na Śląsku też się będzie działo. Dzisiaj w Energy 2000 Katowice Ladies Night w wydaniu Księżniczki na salonach. Dla pań z tej okazji przewidziane są specjalne promocje i nagrody. Dodatkowo na sali dance zagra jeszcze zespół Disco Boys. Z kolei w Przytkowickim Energy 2000 pod Krakowem legendarne retro party dzisiaj będzie grane. Za selekcję największych klubowych hitów odpowiedzialni będą rezydenci.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Jak rozgrzana łąka.
16: Jak ognisko na działce.
15: Jak wypad na wodę.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: Lato na maksa.
15: Lato!

0: jest nuta o wolności, o tańcu, to się wszystko dobrze składa i pasuje do pierwszego w pełni wakacyjnego weekendu, już po 14. To jest cały czas Radiowóz w RMF Max, a z Osterabi z Babi Przemek Kubera. RMF Max.
1: Audycja zawiera lokowanie

0: To Jennifer Lopez, Ain't You Mama w RMF Max. Zadabi Mundial trwa w najlepsze, co prawda bez udziału polskiej reprezentacji, ale może to i lepiej, bo człowiek nie ma oczekiwań, to i się jakoś tak za bardzo nie rozczaruje. Na szczęście Polskę dumnie reprezentuje na mundialu sędzia Szymon Marciniak, nasza duma narodowa, który, no nie wiem czy wiecie, ale także zawodnikiem swego czasu był. Występował głównie jako pomocnik. No niezależnie od tego, na jakiej pozycji występujecie albo występują wasze dzieciaki, to pamiętajcie, że zawsze warto je w tym wszystkim wspierać. Jeżeli chcą, jeżeli biegają, jeżeli kopią piłkę, no to warto być z nimi, trzymać kciuki, a najlepiej jakby rozwijać je także turniejowo. Można zacząć od turnieju z Orlika na stadion. To jest turniej, który daje szansę na spełnienie takich piłkarskich marzeń. Zapisy trwają tylko do końca czerwca. Drużynę waszych dzieciaków może zgłosić każdy, kto prowadzi zajęcia w programie Aktywna Szkoła. To może być nauczyciel WF-u, trener piłki nożnej albo przedstawiciel klubu sportowego. Szczegóły znajdziecie na rmfmax.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: Jeżdżeczka. Hugel i Moving to the Sun to jest RBF Max. Wracamy jeszcze na chwilę w radiobozie do tematu odcinkowych pomiarów prędkości. Sprawdziłem, który kosi najwięcej kasy i wystawia najwięcej mandatów. No i zdecydowanie wygrywa ten na A4 pomiędzy Kostomłotami a kątami wrocławskimi. Dojeżdżając do Wrocławia, no niby człowiek wie, że tam jest ten odcinkowy pomiar prędkości, a i tak mandaty płacimy. 40, no prawie 40 tysięcy fotek tylko w 2025 roku. To jest średnio 107 fotek dziennie. Nawet tego nie chcę przeliczać na kasę, na mandaty. 107 fotek dziennie to jest prawie jak twoi rodzice na wakacjach zagranicznych. Dziennie 107 zdjęć. Tylko jeden odcinkowy pomiar prędkości. Robi wrażenie, co?
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: I po reklamie.

0: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Kiedyś zrozumiem, że ja...

I to kochamy w RMF Max robić najbardziej, czyli grać wam najgłośniej jak tylko się da, ale so Destiny. Chwilę przed godziną 15, to jest cały czas radiowóz, piękne sobotnie popołudnie i to, co też lubimy robić, to grać wam nowości. I uwaga, bo to jest numer, który może być jeszcze z napisem świeżo malowane, bo ma dosłownie 8 dni.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Nie wszystko zależy od nas.
7: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na siebie.
13: Nad morze.
12: Na metę.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa.

I po 15 toczy się w swoim weekendowym tempie radiowóz w RMF Max. Ta pierwsza sobota wakacji to na pewno nie cieszy rodziców. Słuchajcie, no jest problem, wszystko na waszej głowie, bo dzieciaki wczoraj przyszły ze szkoły i przez kolejne 2 miesiące tam nie wrócą. No to ja przynajmniej muzycznie pomogę. Przemek Kubera z wami.

0: teraz wyobraź sobie, że masz taką moc jak Lady Gaga w numerze Abracadabra i podnosisz bramki automatycznie w wakacje na autostradach, po prostu w górę, bez płacenia lecisz, byłoby fajnie, no okazuje się, że może tak to wyglądać prawie. I to na A1, i to w Polsce. Szczegóły w RMF Max za chwilę.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Marzysz o cudownym miejscu do zamieszkania? Parona Residence to wyjątkowe osiedle domów w Opolu z własnymi ogrodami. Miejsce, które łączy komfort życia blisko miasta z ciszą i spokojem. 10 minut od centrum Opola. Dom o powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. W cenie mieszkania. Odbierz klucze już dziś. Pierwszy etap zakończony. Nie zwlekaj z decyzją. Zapraszamy do oglądania. Dowiedz się więcej pod numerem telefonu 505-602-640 lub na www.baronaresidence.pl.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jaki OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jaki OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Na randkę.
5: Na dziko.
6: Na słońce.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa.

I ona cały czas to ma, po prostu tworzy nuty, które potem całemu światu brzęczą w uszach. I nam też. Shakira, Banaboy, Die Die w RMF Max. Dobre informacje, prosto z A1, to jest autostrada, koszmar. Dla tych, którzy jadą szczególnie na północ, nad morze, no słuchajcie, dobrze wiecie, że tam się lubi sytuacja zakorkować, ale to ma się zmienić, bo jeżeli na Bramkach, w Rusocinie, w Nowej Wsi albo w Nowych Marzach czekacie dłużej niż 25 minut, wtedy operator musi podnieść szlabany, puścić wszystkich bez płacenia. I wtedy te bramki będą otwarte przez kolejne 30 minut, a jak będzie naprawdę grubo, to nawet do 45 minut. Więc jeżeli się korek będzie tworzył na 20 kilka minut, to możecie mieć pewność, że za autostradę nie zapłacicie i bramki po prostu będą otwarte i tak do końca wakacji. A jeżeli nie wiecie, w czym problem, to ja wam tylko podrzucę jedną liczbę. W sezonie przez Rusocin przejeżdża nawet 90 tysięcy aut na dobę. To ma się co korkować. RMS Max.

0: Bardzo wakacyjny klimat też u Sanach. To jest szampan w RMF Max. To cały czas radiowóz w sobotnie popołudnie. Jeżeli szykujecie dzisiaj wieczorem domówkę albo grilla, to jeszcze lepiej, bo pogoda chyba sprzyja. To jedno nie musicie się martwić. O muzę. O muzę zadba Michał Siwek. Dzisiaj po 20 Michał odpala Max Party Mix na antenie RMF Max, więc wypilnujecie kiełbaski na grillu, żeby się za bardzo nie spaliła, a Michał tłuste bity na ruszcie też wam wrzuca i podział obowiązków jest fair, tak? Max.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

Protomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez

0: najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

In Love, Alan Walker, Mick przed 16. W RBF Max obiecuję po czwartej w radiowozie jeszcze więcej takiego grania z myślą o kierowcach. Bo ja wiem, że jesteście bohaterami tego weekendu. Pewnie na prawym fotelu już jest chrapane, a wy musicie walczyć. Spokojnie, jesteśmy w tym razem.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot od mBanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak śmiganie na żaglach.
12: Jak wypad nad wodę.
13: Jak wakacje last minute.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.

0: Relaxy na Max.
1: No oczywiście, po 16 w Radio Bozie, w RMF Max, nie zwalniamy tempa, cały czas gramy, ale jeżeli macie ochotę zrobić sobie przerwę w trasie, albo po prostu się przewrócić na drugi bok na kanapie, spokojnie pod to podkład też się pojawi. Max.
2: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

Pewnie dobrze wiecie, że są takie numery, które miejsce na antenie RMF Max to mają zawsze i wszędzie. I to jest nuta z tej kategorii. ATB, Ecstasy. Bardzo ciepły weekend trwa, a ma być nawet jeszcze cieplej. Jak sobie z upałami w samochodzie poradzić? Szczególnie jeżeli wasza fura jest czarna. O tym w detalach w RMF Max za parę chwil.

0: kula, którego nie trzeba się bać. Tame Impala w naszym ulubionym remiksie. To jest nowość w RMF Max. O i niestety taką nowością są także bardzo wysokie temperatury. Już nie mówimy o 32-34 stopniach. Mówimy o tym, że w ten weekend miejscami to może nawet przebić 40. Więc jeżeli jesteście właścicielami czarnego samochodu, no to można zacząć się topić ze strachu. Ciemne kolory, czerń, granat, ciemna szarość pochłaniają słońce jak gąbka. To sprawia, że wnętrze czarnego auta potrafi być nawet od 10 do 20 stopni cieplejsze niż białego. No i oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz szybko lecieć do salonu, albo do jakiegoś dealera, albo do komisu i zamieniać furę na białą. Chodzi o to, żeby jak macie ciemne auto, raczej uważać na to, gdzie parkujecie, szukać cienia, oczywiście nie za wszelką cenę, ale to się naprawdę opłaci, to jeszcze raz powiem, to może być nawet 20 stopni cieplej niż w samochodzie białym. Mówimy o temperaturze wewnątrz. Może boleć.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: Sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Po swojemu.
11: Na spontanie.
10: Na luzie.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
0: BYD. Build your dreams.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Z RMF Max. No oczywiście bardzo mocno o was myślimy i w ten weekend przygotowaliśmy potężną dawkę bangerów. Hop Bands, najnowsze notowanie już za parę chwil, po 17 w RMF Max. Za to odpowiada jak zawsze Przemek Grabowski, a po 20 Michał Siwek, jego Max Party Mix. Warto być z nami, szczególnie w ten upalny weekend, bo no ja nie obiecuję, że nie będziemy podkręcali temperatury numerami, ale przynajmniej można z uśmiechem ten czas spędzić. Przemek Kubera, dzięki za dziś i do usłyszonka. Pa, pa!
1: To jest nowość.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Powstaje w Pile miejsce, gdzie możesz zwolnić, oddychać głębiej i naprawdę odpoczywać. Enklawa spokoju nad rzeką Gwdą. Bliskość natury, zieleń i przestrzeń do relaksu w samym centrum miasta. Apartamenty Bulwary w Pile. Nowoczesna architektura, harmonijnie wpisana w otoczenie. Wysoki standard, eleganckie części wspólne i prywatna strefa fitness. Kolejny etap inwestycji już w sprzedaży. Zamieszkaj w wyjątkowym miejscu. Wejdź na onyxdevelopment.pl.
5: Reklama.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. Link

u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
1: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
2: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
3: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: KFC. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
0: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors. Then my sweetest memory
2: keeps saying I want to believe. That's why you remember me. Dobre, bo nasz produkt eksportowy Andy Dust. Ten DJ zdobył najwięcej waszych głosów na Hopi, wskoczył na jedynkę w numerze Zokaria, a dzisiaj wśród wielu nowości, już na wakacje, premierowo, Alesso, wraca Bledka, będzie nowość od Jazzy, pojawi się Teddy Swims, Toby Romeo, Fisher, Alok, David Guetta, będzie też nasz David Podsiadło. No i wśród nowości także Ina Meduza, Hurzel i modelki, wiem, że lubicie. A zestawienie otwiera dzisiaj projekt Bauza, który też ma dla nas nowość, usłyszycie to jeszcze przed 20. Bauza i Magnetic otwiera listę Hot Bands już na wakacjach.
0: Max. Numer 30.

ciebie więcej. Roxy White, taka energia, ale tylko miejsce 29. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy wczoraj łapali energię na naszej imprezie Lator Maxa w Wadowicach. No, wciąż czekam na wasze relacje. Wrzucajcie swoje wideo i zdjęcia w pocisze także na Insta z hashtagiem na Maxa. No i warto nas odwiedzać i śledzić w trakcie tych wakacji. A teraz jedna z letnich premier już w RMF Max, Alesso i One Republic. Pamiętacie, że oni kiedyś zrobili mega numer razem? Były ciarki w numerze If I Lose Myself. To było 13 lat temu. Mamy 2026, no i czas to powtórzyć. Alesso i One Republic w RMF Max. In Your Eyes.

takich bitów nam potrzeba na chłodzenie. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Witamy wśród najlepszych na wakacjach. Start na miejscu 28. Mam dla was mnóstwo nowości. Za chwilę Bibi Rexa i David Guetta. Ale teraz kolejny taki bardzo plażowy numer. No szczęśliwi ci, którzy mają blisko wody. Zazdrościmy naprawdę. Zazdro pozdro. Jubel Szwecja, ich nowość Ocean House.

0: T-Rex a po sukcesie Sway Flies znów romansuje, produkuje z gwiazdami muzyki klubowej. Tutaj Bibi Rexa, David Guetta, nasza kolejna nowość. Set Girls, 27. Już na wakacjach. Mam dla was mnóstwo nowej muzyki, także polskie, takie, nawet takie polskie deep house'y. Już za kilka minut, a za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują wakacyjnie Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and a Beat.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
17: Nodino. Today is yours. Feel good.
18: Nie wszystko zależy od nas.
19: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
18: Co się zmieniło?
19: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.
24: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
24: Lato na maksa!
8: 26. Numer 26.

deepowo, trochę afrohouse'owo i po polsku. No tak, mamy tutaj też zacnych producentów. Wison i A10Kot. Ja wiem, że może wykonawcy brzmią egzotycznie, ale numer buja, prawda? Nie pierwszy raz. Akurat pierwszy raz w poczekalni listy Hot Bands. Teraz kolejna premiera i to jest mega, mega pierwszy raz. Premiera tego weekendu już na wakacjach. Nowy wykonawca, nowy DJ Levi i Hale Abadi. Do tego tańczę od wczoraj, bo numer jest tak świeży. Andan też czeka na wakacyjne głosy pod rmfmax.pl.

0: Ten Overall, Teddy Swims, ostatnio z tobą szczyt listy Hobbens, ale tydzień już na wakacjach zamyka na miejscu 25. Halo, gdzie są fani naszego misia? Głosujecie, Teddy Swims czeka, rmfmax.pl. Za chwilę słoneczne Afro House, ale z Niemiec, Topic z Becky G w numerze Sorry Papi i kolejna klubowa premiera, tym razem dla fanów house'u, a nawet tak konkretniej bitów bardziej tech house'owych. Kojarzycie takiego DJ-a Chris Lorenzo? Zrobił numer z Jazzy. To przed wami.
1: Reklama.
2: O, ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
3: 24. Numer 24.

0: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

a na festiwalach. Polecam wam jego sety, jego muzykę. Chris Lorenzo i Jazzy zrobili właśnie taki soczysty kawałek, taki soczysty beat. Invisible to tak trochę w stronę tech house'ów. Takie bity też muszą być wakacyjnie, w szczególności wieczorowo na pewno będziemy tańczyć, a po miejscu pierwszym nasze wakacyjne Max Party po raz pierwszy na sobotę. Wszyscy jesteście zaproszeni. Dawid Podsiadło po raz pierwszy w tym tygodniu na 23, bo przecież ma jeszcze jeden nowy numer. Sezon teraz. RMF Max. RMF Max. 23. Numer 23.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, pięknie kończy tydzień na miejscu 22 na liście Hot Bands. A teraz numer, który polecam wam na siestę. Możemy się tak umówić, że w ten weekend ze względu na pogodę, temperatury wprowadzamy w Polsce taką późno-popołudniową siestę. Wiecie, no nie wysilamy się za bardzo, chyba że ktoś musi, a jak musi, to niech zrobi sobie przerwę. Można poleżeć, nic nie robić, pooddychać, schować się w cieniu, a nawet trzeba i posłuchać takiej nuty. Ale Farben na 21, jego Body Talk.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
9: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
10: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa.
11: Wszystko tłumaczymy i komentujemy.
10: Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
12: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato na Maxa.
0: Lato na Maxa!
2: Maciek Borchulski, tu mistrzowski flash sportowy. Witajcie, dzień dobry. O tym mówi cały piłkarski świat. Piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy debiutują na mundialu, awansowali do fazy pucharowej. Sensacyjny awans był możliwy dzięki bezbramkowemu remisowi z Arabią Saudyjską w ostatnim meczu grupowym i porażce Urugwaju z Hiszpanią 0-1. Po ostatnim gwizdku we wczorajszym meczu w niewielkim wyspiarskim kraju na Oceanie Atlantyckim zapanowało szaleństwo. No i futbolowi realiści od razu oczywiście z poważnymi minami przypominają, że w 1:16 Republika Zielonego Przylądka zagra z broniącą tytułu Argentyną, ale nikt nie zabroni im marzyć. A dziś wieczorem na mundialu dwa pojedynki. Chorwacja zmierzy się z Ganą, a Panama z Anglią. To grupa L, w której ostateczną kolejność chyba najtrudniej przewidzieć. Wszystko zadecyduje się dziś.
3: Witajcie na wakacjach w upalną sobotę. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Nie zapominamy o nawodnieniu i sprawdzamy hity tego lata. Za chwilę na 20. Gips, Kukon i Jonathan, ty masz. A teraz roztańczony numer, ale do słuchania raczej w cieniu. Chowamy się, słuchamy, głosujemy. Wraca do nas Tobi Romeo i jego nowość Fly High.

0: A co robicie po 20, bo wtedy jeszcze więcej takiego soczystego bitu na wakacjach w Max Party. Fisher, Król, Imprezy, Stones and I, na razie poczekalnia Listy Hobbens, Fejwa, a na miejscu 19 idealny numer na chłodzonko. Słuchajcie, można sobie pomachać wiatraczkiem, ręcznikiem, koszulką, można zrzucić co się da i posłuchać muzyki, jaką robi Eben i jego Halo. No to słuchamy W cieniu albo Szukamy cienia. Max.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. 19.

0: o czarnej sukni. Była to piosenka Black Prada Dress, to Ellie Goulding. Chociaż czarny to nie jest na pewno kolor tego weekendu. Pozdrowienia, jeżeli ktoś wyskoczył dzisiaj na czarno. Jak ktoś tak zrobił, to chyba żałował, szybko zmieniał kolor na jasno. Ubieramy się jasno jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro. Rekordowe temperatury, no i na upały nasza kolejna nowość. Import ze Stanów Zjednoczonych, Moonlight i Fordo, nowi wykonawcy. I nowość na 18, Alabama 10.
1: Numer 18.

0: Tańcz Bledka kończy tydzień na miejscu 17 listy Hot Bands. Przypominam, że ogłosiłem naszą polską siestę w ten weekend. Jeszcze się za bardzo nie wysilamy. Może jakiś chłodny prysznic, żeby nie zwariować, mieć energię na wieczór, bo tu się jeszcze będzie działo na liście Hot Bands. A po 20 Max Party za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują David Guetta i Alok. Zrobili kawałek, który typuje na jeden z największych hitów tego lata. To Run, Run River przed wami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Hej, zwrot mocny!
16: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
17: szklana
16: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
18: Zrobią z nas nowe opakowania.
19: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Barbara, łatwa kasa?
21: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
21: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
22: taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
24: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
25: I po reklamie.

0: But you thought you was gonna get with me.
1: Na słodko.
2: Na wodę.
1: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: 16. Numer 16.

impreza tego lata to na pewno David Guetta i Alok już na liście Hot Bands, Run, Run River. Buja, prawda? Polecam także na wakacyjne biwaki, ogniska. Kto dzisiaj będzie przewracać już kiełbaskę? Będą na pewno nowe wspomnienia. No jak akurat organizujecie pierwsze wakacyjne ognisko, to dobrze, bo po 20 będzie imprezowo Max Party, no teraz też będzie imprezowo, bo wraca Kid Laroi, przyjaciel Justina Biebera, ma dla nas nowość z Kelani i to jest kolejna wakacyjna premiera tego weekendu w RMF Max. Tak leci Girls.

0: od dawna to...
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra, tym razem 15 na wakacyjnej liście Hot Bands. Nareszcie zrobiło się fajnie ciepło, mówią niektórzy. No jak to zazwyczaj bywa, jak temperatury wędrują wysoko, wysoko, to zaczyna się także narzekanie. RMF Max przypomina, nie narzekamy, ale pijemy wodę regularnie, nie tylko wtedy, gdy czujemy pragnienie. No to nawadniamy się i odliczamy dalej. Za chwilę na 14 klubowe bity z Brazylii. To bracia Dub Dogs w numerze How Does It Feel? Max.
2: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
10: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
11: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
12: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: 14. Numer 3.

0: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
3: Kolejny przystanek, tym razem w Gogolinie, a tam jaki mamy fajny line-up. Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausty i nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która może zmiksuje także tego gościa. Alex Warren. Są wakacje, jest nowość od Alexa, tym razem Passenger. Też czeka na wasze wakacyjne głosy na rmfmax.pl.

Właśnie tym numerem wkroczyliśmy w piękną wiosnę i jesteśmy już na wakacjach z RMF Max. Another Talk to You, Holandia. Dzisiaj 12 na liście Hot Bands. W Holandii także mega gorąco, wydano alerty i nawet odwołano szereg klubowych festiwali, w tym jeden z największych hardstyle'owych, czyli Defcon One. Pozdrawiam tych, którzy już zdążyli stamtąd wrócić. No, w Polsce też ten weekend gorąco, ale nie aż tak jak ostatnio w Amsterdamie. Zamykamy kolejną dziesiątkę listy Hot Bands. Tutaj Dawid Podsiadło na 11 na błysk.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Maciek Borchulski, tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Zapraszam. Znamy kolejne pary 1/16 finału. Tą najbardziej sensacyjną stworzy Republika Zielonego Przylądka, która po zajęciu drugiego miejsca w grupie zagra z Argentyną. Pierwsze miejsce w tej grupie zajęła Hiszpania, która jeszcze nie wie, z kim zagra. Z grupy G awansowała nie bez kłopotów Belgia, która rywala też jeszcze nie zna. Z kolei Egipt po remisie 1-1 z Iranem już wie, że w 1/16 finału zagra z Australią. Norwegowie przegrali wczoraj 1-4 z Francją, zajęli drugie miejsce w grupie i zmierzą się w pierwszym meczu fazy grupowej z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Myślę, że mają dobry miks w pomocy. Rozgrywający, szybki zawodnik i defensywny pomocnik. Myślę też, że mają dość mocne skrzydła i napastnika. Tak o Iworyjczykach, ale bez nazwisk, mówił selekcjoner Norwegów Stale Solbakken.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Witajcie na wakacjach w upalną sobotę. Nie zapominajcie o napojach. Dbamy także o roślinki. Graba przypomina. Jesteśmy na wakacjach i na liście Hobbend. Najlepsze numery, najciekawsze premiery jeszcze przed wami. Za chwilę Błąd, klubowe bity Love Tonight, a dziesiątkę otwiera ten duet Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.
3: Max. Ten numer 10.

0: Lubię cię jak lato i warto zabrać je na lato, na wakacje, bo przecież wydały całą płytę. I tam jeszcze więcej takich słonecznych kawałków. Dzisiaj dziewiątka oficjalnie na liście Hot Bands już na wakacjach, a teraz kolejna z naszych weekendowych, letnich premier. Bauza, na pewno kojarzycie, taki hicior Magnetic, to norweski projekt, tam daleko też potrafią zrobić się słoneczne hausy. I to jest numer, do którego też będziemy się bujać, gdziekolwiek będziecie, w górach, na Mazurach, na plaży, może w mieście, może w lesie, na spacerku, może w parku. Bauza premierowo na sobotę w numerze I Wanna. Max.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

wczoraj otwierał wakacje na miejscu pierwszym listy Hop Benz i na pewno jeszcze trochę namiesza, może pokaże coś nowego, no bo przecież do końca wakacji jeszcze 9 tygodni. Człowiek od razu się uśmiecha, od razu się cieszy. No to teraz sprawdzimy, do czego klubowo będziemy się bujać w trakcie tych wakacyjnych tygodni. Także do ich bitów Meduza Włochy i Rani wokalnie w numerze Silence. Ten kawałek też czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Fire, fire, ogień na piękne, słoneczne dni i na upały. Shimza, mistrz Afrohausów i Jarko to dzisiaj 7 na liście Hobbenca, a na upały polecam wam także mojito, ale nie alkoholowe, tylko takie bezalkoholowe, jak to sobie zrobić. Woda, może być woda gazowana, dużo limonki, cytryny, może zostały jakieś truskawki, cukru nie trzeba, mięta jak się znajdzie, no to też idealnie, wiadomo, mojito to mięta. Można wrzucić trochę lodu i takie bezalkoholowe mojito na sobotę, no idealnie, proszę bardzo, nie ma za co, no to lecimy do kuchni i odliczamy dalej najważniejsze hity na liście Hobbenc. Za chwilę Fuka i Liwka i Enklawa, będzie też kolejna nowość, wraca Ina.
1: Sponsorem programu Hobbenc jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Barbara, rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Six. Numer 6.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka i Enklawa energetycznie na lato chce więcej. To już wysoka szóstka na liście Hot Bands. Teraz kolejna premiera, numer, którego może jeszcze nie słyszeliście. Zaczynają się wakacje, zrobiło się tak gorąco, no i wraca Ina, która uwielbia plażę. Była kiedyś na plaży w Sopocie, to marudziła, że woda za zimna. No dla nas nie jest za zimna, no w szczególności w te upały, no chyba idealnie, tylko uwaga, uwaga, nie wskakujemy od razu, prawda, bo to wysoka różnica temperatur. Ina tym razem, tak wiecie, po hiszpańsku, buja, poczujcie się jak w Alicante, może na Ibizie, może na Majorce, może na Kanarach. Ina premierowo jej Morenito.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Potrafi nieźle zaśpiewać Magwos, ta dziewczyna to ultra latte dla chórzela. Pierwsza piątka listy go Benz, Moving to the Sun. To numer, który ostatnio rządził na światowej liście przebojów, nawet na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o taneczne hity. Michał Siwek już się pojawił w RMF Max i trochę tutaj mi narzeka, że zagram na liście go Benz wszystkie najlepsze kawałki. Nie, nie, no jak, no trochę zostanie na Max Party po 20, to na pewno. Za chwilę też na party Milki, ale w remiksie Davida Getty na liście go Benz.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
3: Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Ministerstwa Sportu Aktywna Szkoła. Kto może się zgłosić?
2: Turniej z Orlika na stadion skierowany jest do roczników od U13 do U15. Zapisywać do nas mogą drużyny zarówno trenerzy z takich szkółek, akademii piłkarskich, jak i ze szkół podstawowych, ponieważ mamy tutaj dwie ścieżki, junior i junior pro. Junior pro jest skierowane do klubów, do akademii, natomiast w tej ścieżce troszkę bardziej amatorskiej mogą występować szkoły podstawowe. Zapisy prowadzimy do końca czerwca poprzez stronę z Orlika na stadion, do czego gorąco zachęcamy.
3: A nagroda atrakcyjna.
2: Tak, to jest w ogóle najbardziej atrakcyjna nagroda dla uczestników turniejów piłkarskich, takich młodzieżowych w Polsce. Zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest o co grać. Zależy nam też na tym, żeby tych uczestników było jak najwięcej, także gorąco zachęcamy. Przypominam, strona z Orlika na stadion.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: I po reklamie.

W wakacje, jak zrobicie sobie rodzinnego grilla, jak będzie wujek i ciocia, to zapytajcie, czy kojarzą ten hicior z czasów dawniejszych. Milki w nowej wersji Just The Way You Are, podkręca wszystko David Guetta, to czwórka na liście Hot Bands. A pierwszą trójkę otwiera kawałek trochę przypadkowy, bo Trips pewnie miał nadzieję, że polska reprezentacja awansuje jednak na mundial. Miał to gdzieś w szufladzie. No nie ma tam biało-czerwonych, ale numer na piłkarskie Mistrzostwa Świata zrobił. Trips i Mikolas otwierają pierwszą trójkę. Hard to be humble. 3 numer

0: towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Jego wielki hicior Graceland dotarł nieraz do miejsca pierwszego listy Hot Dance, a w wakacje Yearbox, ten wykonawca, proponuje nam ten numer, który szybko wpada w ucho, Babylon, prawda? No i charakterystyczna harmonijka jest. Babylon czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Za chwilę nowa jedynka, pierwsza na wakacjach, a drugi na wakacjach jest Wiktor Waligura, jego 4 pory roku.

0: Wygrać prawie w takiej muzycznej konkurencji na liście Hot Bands z takimi gwiazdami to jest naprawdę sukces. Dwójka. Wiktor Waligura prawie najlepszy. Jego cztery pory roku na miejscu trzecim. Oficjalnie już na wakacjach. Mikolas i Trips. Hard to be humble. A kto jest na miejscu pierwszym? Oto pierwsza jedynka pierwszego wakacyjnego weekendu. Jak pięknie, że mamy ich jeszcze tyle przed sobą. No to przecież piosenka piłkarska. Kto będzie mistrzem świata? No wiadomo, Polska mistrzem świata, ale na liście Hot Bands mistrzami świata, no mistrzami Polski przynajmniej, są oni. Shakira, Burna Boy, Daj, to nasza nowa jedynka.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Polska gola, a nie, przepraszam, to nie te mistrzostwa. Shakira, Burna Boy, mundialowo nowa jedynka na liście Hot Benz. Daj tutaj trochę dobrego bitu. Michał Siwek już jest i zapraszam was na sobotnią imprezę Max Party Mix. Dużo imprezowych kawałków, cokolwiek robicie, gdziekolwiek będziecie i gdziekolwiek się chłodzicie w ten upalny czas. Trzymajcie się, nie zapominajcie o nawodnieniu. Przemek Grobowski, miłego weekendu, cześć. Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: No i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
14: I po reklamie.

mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Trwa mundialowe szaleństwo na całym świecie. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną 30 czerwca w dniu meczu 1:16 finału piłkarskiego mundialu z udziałem właśnie reprezentacji Meksyku. Prezydent Demokratycznej Republiki Konga w pełnym pasji przesłaniu wspiera reprezentację przed decydującym meczem o awans do 1:16, a tymczasem nowy stary trener Realu Madryt Jose Mourinho wyznał, że w zasadzie to nie zarywał nocy, by śledzić mecze fazy grupowej. Po 10 minutach przestaje to oglądać. W ten sposób skrytykował poziom sportowy i zbyt dużą liczbę drużyn. Jeżeli akurat nie podzielacie sceptycyzmu Jose, przypominamy, dziś o 23:00 Chorwacja gra z Ganą, a Panama z Anglią. No i jeszcze tenis. 6 biało-czerwonych zobaczymy w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Huberta Hurkacza czeka ciężki bój z Kasperem Rudem.

Latino w sercu, latino w głośniku. Tak dokładnie to oczywiście Karol G i Si Antes te ubiera Conocido w RMF Max. Uwaga, uwaga, to jest pierwsza sobota lata, pierwsza sobota wakacji, więc oczywiście na sobotni wieczór przygotowaliśmy znów dla was zestaw najlepszych miksów, najlepszych imprezowych numerów. Za dekami melduje się DJ Sopran, przed mikrofonem Michał Siwek i spędzamy ten wieczór wspólnie.

0: Toka Toka to Fly Project w RMF Max. Jest energia, jest rytmiczny beat. Energia, której jednak może nam odrobinę zabraknąć w najbliższych dniach, bo upał potrafi ją skutecznie odebrać, więc... Zróbmy tak, że spróbujemy sobie razem z tym poradzić. Jakie wy macie sposoby na radzenie sobie z upałem? Jak żyć? Jak spać? Jak nie dać się upałom pokonać? Zbierzmy najlepsze rady, tak żeby potem radzić sobie lepiej. Piszcie na Messenger RMF Max.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, zwrotu mocni!
4: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
16: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
8: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
17: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: I po reklamie.

chwyty to Rosé i Bruno Mars, numer, którego absolutnie nikomu przedstawiać nie trzeba, dlatego ja się skupię na przedstawieniu tego kolejnego. Sorry Papi to Becky G razem z Topikiem w cudownym numerze w stylu Latin Pop i data premiery tego utworu też nie jest przypadkowa. Sorry Papi ukazało się tuż po tym, jak Becky G odebrała swoją nagrodę Global Impact Award podczas Latin Women in Music, takiej gali zorganizowanej właśnie dla latynoskich kobiet działających w muzyce. Becky G rozpycha się łokciami na tej scenie. Sorry Papi brzmi świetnie, posłuchajcie tego.

0: tankujesz regularnie, to regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź

0: Dawid Podsiadło, to sezon w RMF Max. Ten pan oczywiście ciągle w trasie po Polsce. Ciągle wielkie stadiony wypełniają się właśnie dla niego. I ciągle też ten numer, sezon, pięknie na tych stadionach i na tych koncertach brzmi. Dawid Podsiadło już za nami w RMF Max. Zbliża się 21. Za chwilę usłyszymy kolejny mistrzowski flesz sportowy. W nim oczywiście wszystkie kluczowe informacje dotyczące trwającego w Meksyku, w USA i w Kanadzie mundialu. Zerkniemy na to przez pryzmat stricte sportowy, ale ja pozwolę sobie jeszcze dzisiaj kilka razy zerknąć na ten mundial przez trochę inne okulary, takie bardziej muzyczno-popkulturowe. Są memy, są ciekawe historie, są ciekawe postacie, więc bądźcie wy również z nami, żeby o tym wszystkim się dowiedzieć.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
13: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
14: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
15: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
19: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam ponownie. Za 2 godziny o 23 polskiego czasu Chorwaci zagrają z Ganą. Stawką meczu drugie miejsce w grupie. Bliżej tej pozycji jest zespół z Afryki, który ma 4 punkty, czyli o 1 więcej niż zespół z Bałkanów. Chorwatom nawet remis może dać awans z 3 miejsca w grupie, no ale porażka może sprawić, że wrócą już po fazie grupowej do domu. Musimy wyraźnie podnieść poziom naszej gry. Nie gramy na takim poziomie, na jakim powinniśmy być, ani na takim, jaki prezentujemy na treningach. To trochę frustruje, bo nie pokazaliśmy wszystkiego, na co nas stać, ale w tym meczu mamy ku temu okazję. Mówił selekcjoner Chorwatów Zlatko Dalić. A reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Niemcy 3-1 w zakończonym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Ten turniej potrwa do jutra.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: klimacik w tym numerze. Dobry klimat będziemy podtrzymywać przez resztę tej nocy, więc zostańcie koniecznie z nami w RMF Max. Za nami Bauza i Magnetic. A przede mną trudne zerknięcie na Messengera RMF Max, bo zasypaliście nas pomysłami na to, jak sobie radzić z upałem. Zerkniemy na to, sprawdzimy to, podzielimy się tymi pomysłami. Michał Siwek, dobry wieczór jeszcze raz. RMF Max.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: A co w głośniku? W głośniku oczywiście potężny beat, tym razem dostarczony przez Robina Schulza. Numer nazywa się Better Times. Na ficie pojawia się Barbs, a za chwilę pojawi się niezwykłe pianino, przywodzące na myśl kultowy numer Coldplaya Clocks, ale tutaj inny styl, inna energia, typowo letnia, mocny beat. Robin Schulz przed wami.

0: Wiz Khalifa, 2 Chainz, We Own It, klasyk w RMF Max po raz kolejny wybrzmiał, a ja pytałem, jak sobie radzić z upałami. Wasze pomysły to między innymi, że kiedy nie działa klimatyzacja, no to wtedy paczki z lodem, mokre włosy i wiatrak, a ja tylko dorzucę od siebie, że wtedy L4 na tydzień jakby w bonusie. Jak macie inne, lepsze pomysły, dajcie znać Messenger RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
1: Jak wygrała we flanki.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

Morandi i Save Me za nami w RMF Max. Obiecałem rzut oka na mundial, bardziej popkulturowy niż sportowy, więc zróbmy to. Memosfera oczywiście ma mnóstwo materiału, z którego można tworzyć prawdziwe złoto. Filmiki na TikToku, na Instagramie również są przeciekawe. Wiele z nich jest tworzonych na podstawie decyzji sędziów, to znaczy tych komunikatów, które oni muszą wygłaszać do całego stadionu. Potem jak zweryfikują coś na warze, po wideo weryfikacji muszą opowiedzieć całemu stadionowi, dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję. I to brzmi strasznie śmiesznie w niektórych przypadkach. Na przykład egipski sędzia w meczu Panama Turcja zrobił to strasznie zdenerwowany, więc twórcy, no, mieli używanie. After view, number 10, far away, cover his mouth, decision is red card. No pan sędzia poza godzinami pracy na boisku ewidentnie prowadzi nocne rejwy i nadaje się do tego doskonale. U nas osobna impreza, na niej już Igor Herbut z Alia Vito Bambino i nareszcie w cudownym sobotnim

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Feel to Dub Dogs w RMF Max. Jak pytają, jak się czujemy, lekko lepcy, spoceni. Niestety upały dają się we znaki. Pytałem, jak sobie dzisiaj z nimi radzić. Piszecie na Messenger RMF Max. Pozamykać wszystko w ciągu dnia, pozasłaniać zasłony i dopiero jak temperatura na zewnątrz spadnie, otwieramy okna. To jest rzeczywiście metoda, z której ja sam korzystam. Bardzo polecam. Ktoś też mówi, że jak się już otworzy okno na oścież w tej chłodniejszej części dnia, można skierować na okno swój wiatrak. On wtedy podobno ma wywiać ciepłe powietrze z pomieszczenia. Tego nigdy nie próbowałem, ale brzmi to sensownie. Myślę, że warto dać temu szansę.
1: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: I po reklamie.

0: świeżynka od Davida Getty.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: Za chwilę wjeżdżają Jonas Blue i Dakota z numerem Fast Car. Tutaj Michał Siwek za mikrofonem i Sopran za dekami. Dobry wieczór jeszcze raz.

Mamy Nazar za nami od Britney Spears, a mundial jest cały czas na ustach absolutnie całego świata i muzyka jest zawsze z tym mundialem związana nierozerwalnie. Shakira kiedyś wykonała kultowe Waka Waka, teraz jest Dai Dai, a w Ameryce mundial odkopał klasyk country. Posłuchajcie tylko tego. Take Me Home, Country Roads, numer, który pewnie znacie też w remiksie, ale to jest oryginał z lat 70. To jeden z numerów granych na stadionach po zwycięstwach zespołu USA. Drużyny mogły wysłać do FIFA taką prośbę o różne piosenki do zagrania po ich zwycięstwach, ale ta, jak się okazało, rezonuje z trybunami w USA wyjątkowo mocno. Cały stadion śpiewa razem. Klimat jest nieprawdopodobny, nie do opisania. No też byśmy chcieli jako reprezentacja Polski takie chwile przeżywać, śpiewać jakiś kultowy polski numer razem. Może by to było Jolka Jolka, a może by to był, nie wiem, na przykład jakiś numer Dawida Podsiadło. Jego nówka teraz, na błysk, pewnie jeszcze nie ma to statusu klasyku, który można by było zaśpiewać razem na stadionie, ale poczekajcie, dajcie temu chwilę, to jest przecież numer, który ma ledwie parę dni. Posłuchajcie, na błysk, już za momencik, Dawid Podsiadło.

Haven i I Run w remiksie Chill Nation. Przed chwilą w RMF Max cały czas zbieram wasze odpowiedzi, wasze pomysły na to, jak sobie radzić, kiedy są upały, jak spać, jak żyć, jak się im po prostu nie dać. Kolejna z propozycji, która przyszła, to weź butelkę wody, najlepiej dużą, włóż ją do zamrażarki, a później wyjmij, zawin w jakiś t-shirt lub ręcznik i idź spać przytulając się do niej. Tego nie próbowałem, trochę jestem zaskoczony tą metodą, ale sobie myślę, że od razu jednocześnie może ci to przypomnieć uczucie, kiedy kładziesz się spać po kłótni z drugą połówką.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

daj to po hiszpańsku, po prostu dalej, dalej. To takie zachęcenie do wspólnego kibicowania albo po prostu do dalszej, lepszej gry w przypadku piłkarzy. Daj, daj to oczywiście numer nagrany przez Shakirę i Burna Boya specjalnie na trwający mundial i pewnie na wiele lat te melodie będą nam się właśnie z tym turniejem kojarzyły. Shakira, Burna Boy, daj, daj. Przed chwilą zaraz Bibi Rexha i Faithless w RMF Max.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

Lucky w remiksie Davida Getty. Just the way you are to RMF Max. Trwa sobotnie Max Party. Mamy dla was wspaniałe miksy i wspaniałe imprezowe numery właśnie w tych najlepszych remiksach. Hity na Maxa. To zaraz Jason Derulo i Nicki Minaj w numerze Słowa. Później Igor Herbut z Alia, Vito Bambino w kawałku Nareszcie, to hit tego lata. Michał Siwek za mikrofonem i DJ Sopran za dekami. Jesteśmy oczywiście z wami. Jest po 23 w sobotę. Warto dać głośniej.

Rihanna i Disturbia w RMF Max. Nie wiem dokładnie, jaki proces twórczy ma właśnie Rihanna, jeśli chodzi o tworzenie jej piosenek. Ja mogę się wypowiedzieć na temat naszych piosenek. Piosenek, które piszemy o was, słuchaczach RMF Max. Najpierw pytamy o coś prostego, na przykład ulubiona emotikonka, a później każdą odpowiedź, która przyjdzie, umieszczamy jako część piosenki, którą sami piszemy. Ostatnio napisaliśmy na przykład taką, posłuchajcie tego koniecznie, o emotikonkach, waszych ulubionych. Ikonki

I to są autentycznie piosenki o was i z waszym udziałem w RMF Max, tylko u nas takie rzeczy. Zostańcie z nami, już za chwilę kolejne bęgery w naszym sobotnim

Drenchill i Indiana Freed from Desire. Imprezowy i stadionowy klasyk, który zna cały świat. Melodia niezapomniana. To taki numer, przy którym można oczywiście doskonale się bawić, ale jednocześnie taki na luzie. Za chwilę jednak numer, przy którym każda impreza przyspieszy. Za chwilę numer, przy którym wrzucamy ten najwyższy imprezowy bieg. Być może go jeszcze nie znacie, bo to nówka. To Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10 w RMF Max. Koniecznie dajcie teraz głośniej.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

lubicie jak lato. Modelki włodarski RMF Max, ale klimat. Wchodzimy coraz głębiej w to lato. Ja mam wrażenie, że ono już jednak trwa dość długą chwilę, a przecież ono dopiero co się zaczęło. Jeszcze mnóstwo tych wakacyjnych tygodni, miesięcy przed nami, wakacyjnych imprez, wakacyjnych numerów. Niektórych jeszcze nawet nie znamy, niektóre jeszcze nawet nie wyszły. To jest piękne, ekscytujące. Tak jak to, że reszta sobotniej nocy przed wami, ale ja się stąd zawijam. Michał Siwek, dzięki za wspólny wieczór w RMF Max.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.